ti de ngotwe na no mu no na ohene bia ni Israel ne na no mu nso na damfo abusuakuo no hwehwe agyapade atena so efisɛ adibesi sabre no na agyapade bi nya mɛtɔ wɔn fam Israel musuakuo no mu ne damfo no soma wɔn abusua mu mɛma baanum wɔn mu mɛrema a wɔyɛ nam firi Sora ne Estel sɛ wɔn kɔsra asase no na wɔn hwehwe mu na wɔka kyerɛ wɔn sɛ monkɔnkɔhwɛ asase no so na wɔduru Efraim bepɔ so Mika fie na wɔdaa hɔ wɔwɔ Mika fie no ho no wɔte aberanteɛ Lewini no ne na wɔmanee hɔ na wɔka kyerɛ no sɛ hwan na wɔde wobaa ha na deɛ na woyɛ no ha na deɛ nso na wowɔ wɔ ha na wɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛɛ ne sɛɛ na Mika ne me adie na wabɔ me paa na mabɛyɛ ne sɔfoɔ na wɔka kyerɛ no sɛ bisɛ Nyankopɔn ɛ na yɛhunu sɛ yɛn kwan a yɛnam soɔ yi bɛyɛ siadeɛ kwan anaa na ɔsɔfoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ momfa somdwoeɛ nkɔ Awurade anim na mo kwan a monam mu no da na mmarima baanum no sii mu kɔduruu Lais na wɔhunu ɔman a ɛwɔ hɔ no so sɛ wɔte hɔ dwoodwoo sɛdeɛ Sidonfoɔ amanneɛteɛ wɔte hɔ komm ne dwoodwoo na obi ne hɔ a wɔka wɔn biribi mu na ɔdi tumi asase no so na wɔne Sidonfoɔ no ntam ware na wɔne obi nni asɛm biara na wɔbaa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Sora ne Estel na wɔn nuanom ka kyerɛ wɔn sɛ